0: Ktoś przyjął się na niego?
1: First traffic for 1466th Avenue in McDowell, East Long Beach.
2: 21 George.
3: 824 Ocean Wolf.
1: 821 George, I'm back up Charlie 8, 1914.
4: 82 David Mullen.
1: 1014 George.
2: 620 Udall.
1: 65
2: Frank, I'll switch to monitor.